0: Ori chizo muga zwa chika. Tiene ne muga tuweza mshanzi. Fuck man. Mwentungu kama kama.
1: Yes. Yahoo. Kaire kamuchanga niko kaire kamuchanga jiko. Kaire niko. Pija kubutera chuka. Tule mlingo tulakwasaganya tukituke tukimale yo.